grzech skrywa twój płacz, skryje i strach, co w sobie masz. Czas duszy leci.